0: Wata gekwanti, gekwanti. Nona bekwe putana mambo sobu ni jekata jena kwekwe mwimana magaba kwa. Kwewele ganyana magaba kwa. Makemwele kwe mwikulu nona bekwe tia mwejena wanyuanya. Oge ndi berukwa, oge ndi berukwa, oge ndi berukwa. Hongo roko bakwaso na nwengo ukubo bubuko kapu. Oge ndi boka nine jene kukwa o. Mbeje kwifene meno bwena libo banyi. Ebe kona potu na 93.7 Wazobia FM kani neje neku kumbada station kani neje na kowa kowa nyaga ni neku o were ti ya to kwanti na na nurunda danda o oge ndi gberugwa okwihe ndi gboje mono kani na cho kani kowa ihe na eme nogbe kani neku ihe na eme na bibi kani neku maka na batobi oye bu nwanne oni na nonu ya bu ko no wi ya me neku oku.
1: News time don't reach you on top Wazobia FM 93.7 on Nature.